0: sobie plałam. Skaczyło wodę.
1: Najbolší glasbený mix.
2: Pulitný Rádio Ena.
1: Več polítia.
2: Več dobre glas.